wasenkandla ngaphansi kwethala kwelikadlo siphuza insuzu undabe zithi wayikhipha sonke inkomo.